kaj boljšega delat ne znal. Ful cool, žur, špon, fans in mislim, too much. Mi smo ful cool, hej, se pravi, fulminantna kulminacija kulture. Ko?

0: To je
1: Kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali. Never fades away. Stay in your kiss.